0: Radio Paradiso, Brandenburgs bester Softmix. Die Gedanken zum Auftanken mit Andrea Baltschuh.
1: Es braucht nicht jeder, um 3 Uhr früh aufzustehen und 15 Stunden Steine zu klopfen. Man kann sich auch anderweitig im Leben nützlich machen. Mancher bloß dadurch, dass er da ist. Durch Freundschaft, Treue, Liebenswürdigkeit. Alles ohne Anstrengung. Ja, am schönsten dann, wenn man das ohne Anstrengung leistet.
2: Und jetzt auf Polnisch. Nie każdy musi wstawać o 3 nad ranem i ciosać kamienie przez 15 godzin. Człowiek może również w inny sposób przydać się w życiu. Niektórzy po prostu tylko tym, że są. Przyjaźnią, lojalnością, uprzejmością. Wszystko to bez wysiłku. Tak, najpiękniej wtedy, kiedy